0: Uloliwe,
1: uloliwe,
0: awudadazelwa. Izilo Mzansi, umsakazo wakho othandayo ku 98.

¡Ándale! ¡Se paga, chamarranque! Lobilobia lobiza kwezi lomzansi FM, lobilobia lobiza lomtu omtu mbambele tuze. Kwa seko nufama kati na kusazo kwa zua na kusazo kwa nje. Wana mase kunje kuba lili kuti fele senze nje. Espeke pamile, so nwabi sabatali, so nwabi sabapulopuli, so nwabi sewa ena ngaponga sekaya. Itacha lakwe poti nige isiposo imizuzu ibechile nzimbe mkali. Kumisa kwe kaya, kuli mlesosa. Kumisatate, kumkibelo kwe sabatali, lema barra itamandu kutwa. Oh,

iphe nje lolothando lokubambisana ngoba mase uzokwenza umehluko obonakalayo kubiza ukuthi sibambisane kuthiwa ke ezophapho lodwa zindiza ndawonye inkosi ithele umusa kuze kube ngokuzayo inkosi mayivumile.